0: On Air s Martinou Foldynovou.
1: Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego.